Mädel Naschis, Chirps, Wunschko ist Gajowo. Ah? Wann ist heute unser Dis-Adis-Disch? Dale Pokasa, wir bieten dnia, wo czekujemy durch dem Rutschelo. Dis-Adis, pak, kaj z Moni Hizorekwa. So tisch Swunze pokaza przedrzym popudniu, a tisch wieczą worczakujemy nekotre kapki deszcza z niebia, tego szwiele, kajż smie iżo czera mieli. Żywe slebrostu pa biu dnia na 20 do 21 stopniu, a tisch przychodnich dniach zmiemy dość czopfy dny.

0: Josach Minchino Donapo Dziwe, oraczej Donapo Szestich, wie so je. Nitko mi, a przedusim przy czopwych temperaturach ludzio zasa grilluja. Praża se kobaski, a steki, a tuż to z nich tyż rybu, a miastem tyż zeleninu, twarożki, a podobne. Ale gejczbu, bąste precz, wod nikakiego spiritusa, albo samo benzina, a podobnego nic wierna bytina.
1: Hej, runde tak, przeciwo tomu ryczy riziko zo cywa wiecmenujcy rozbuchnie, przeco zaso pak si ludzio mezoczo spala abo samo wiac. Bożel nie su si szicu stracha wiedomi.
0: Z czym pak mojen tomu dopomacz zaso grillu a wula spieszniszo przepali?
1: No hej, tu je dosć alternativu. Krute grilluenske zapalaki abo drewiana woma. Tyż specjalne wistotne grilluwe zapalaki jedna można Die Stutum pak nemiu so do wotereneho wojenja wulec, a zule ważne, grill miu na krute a rune podwozestac. Bliskosti nemeli žane palive materialie byč a dzieci nimaja przy grillu ničo pytac. Wistotny wodstok miu z najmniejsza 2 metre byč.
0: A to netko zauwiszcze kus hupek liči, ale što tam miu si jem przy grillu maniu zwublikac?
1: Schutzuch, grillowanske Rukajce, a dohi grillowe grad schita ja przetocemi pryskocami tuka a szkrami. Stüsch nima teikenisch to seinsch, so mamy ptaczka, dokisch pschenawamy, no tun nech si oblada fakte. Kuzde litoje, niedzie stüri tisatz nesbożu przy grillowaniu. Niedzie stüri sta z czeszkimi spaliniemi, pod kotrymi szczyrami potrichieni zdzila cywe swoje żywienie czerpia. A to jenož dokáž si co snáno při grilu dere upadač. Nimo toho, vo veľa vysčíše a strôše sú elektrické nástroje.
0: Mias a kobaský desmenža na grill, když je vúlo pšeželené. Je to nekaký trik so neskom, když potom tiež práve vokomík?
1: No hej, prava grilluanska temperatura je potom docpita, když vútvorí so na vúlu bývá vošta popieva. Stoisch może celowatwisne od grilla hać do niemale hodziny tracz.
0: Tuż dajcie się na końcu prażenu kobasku dere zaswodzić, aby na czyż macie hełak takle apetit. Pola mi smyty już rady raz zucchini na grill. Bettina, wiesz ty nisz, czyż tyś tymi takie lubę?
1: Czwarożka.
0: Czwarożka, a potem prawa rana solatik tomu. A wiesz o kobaska.

draussen nächsten Bockgiver, da Jensnische Hörstwortka. Woklitschanska Gmenska Radasa Jensa, Skadrie, Ato, Vecho Sedmich, Gratoni, Vonjovie, Wobore, Wismitschke Zach. So dobel jako so v nalječu leta 2000 prinjačrjoda veliko v dovožice na uroči, je velik v središču nekotrije školi debate drošnosti. Marlis Hajo usledžuje k tomu svoje knjize, kak vobljuje povjetki starodona veda a nuje dopoznača zromatne živjenje velika a človeka a přednošuje runje v tem dženca v muzeju zapadnje v Užicu v Kamencu. Sobotu prosza w Kamieńcu do ladania Sjatie Moniki. Tam zmienia dzień wotorynich dury. Wszyscy zajmcy są utrobnie przeproszeni sobie równość dniowskiego przebywania w obladacz, z personalem poryczecz, so poradziłać dać, a wieso też wszelką kofię wupić. Sobotu, miasto południa 10 a 12. Członoje domowinskie skupiny Panczycy Kuku, ten ich nie zabudu na swój mały kolesowarski wuliet Jutze Dołoklec. Kolesowaria zetkaja so Jutze na po 7, podecze, popak, na po 5, 16 godzin cicy czy potekim przy kukuskim pomniku. Wszyscy dalsi niech przyjedu potom 5 direktnie do Dołoklec k kapoce przy rodzie. Tam ich doktor Bena Wauda po kapoce powiedzie. Na uroczuši so do Pančic zetkaja so skupinario k zromadnemu krylovaniu. Tak daleko k našim pokivam. Menšina do Cibilky na 6 je 5 hodin 4 až 40. Srbski rozvoz praje dobranje s Bettinu a Katku.

0: Krótko podsibilki naszyscie, dobranie, praje serbski rozwoz. Tu live z Budyżina z prawym człowiekom z Bettinu a z Katku mianujcy. Ale što so stanie, gdyż dasz KI radio z czelak nawiedłać? Tylko nimo zestajenia programa, so tyż starać wo fęki za huczbne licencje albo wo profil z czelaka. Taki eksperyment bieży runie w USA. 4 KI-Modelle, Modelle künstliche Intelligenz, potekim damus pytaja. A zrischa. Za początk jest wiecza dobre, ale 20 dolarów startowego kapitala jest bieżnie fuk. Jenoż jeniczki ze 4 modelu künstliche Intelligenz może się sponsora zdobyć. A tyż to, co się na strzelaku słyszeć, jest cele rozdzielne. Jeden strzelak zubi samo na chwilę jędzielską rzecz, a je jenoż niekak złożki romadze stajał. Dalsza KI chce samo wypowiedzieć, dokąd się za nią nie człowiecce so 24 godziny w obdzień starać w radiu strzelak. Ale postkajcie raz sami. Tule wóriesk z wusowania strzelaka, kotryż je kumszna inteligenca, model GROK, zestajał. Wun wiele was pytuje, za to nie trzebaż ani angielsce moc.
1: Thanks for the donation, listener. Let's loop order. Score by pent up pup, like you asked. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. Long, long, long. Thanks for the donation, listener. Let's loop order. No more all blues. Let's stay in the modal spirit with another spin on all blues. 1111.
0: Tun wos je 3 Jahre abschirm, ne? Scho drue teppek praus müssen ja, oder? Wiatzeke temie kumsta intelligenza naviaduja radio es celak namakalce tisch na naši internetovi stronie, a sovie tisch v naši app NDR Serbia, tam možete tisch do KI celaku poskacz.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Nitko mały quiz. Wo kotre miesto so jedna? Tam je so 1912 domowina założiła. Znate wunamaka komputera Konrad Zuse je tutem mistrze wotrost. A tyś zwierjens kupansku halu a rot tam maja. Prawie, dundak je so do miesta Wojerecy podał. Kotre zajmowe serbske figury je we Wužiskim centru nadešo a štočini poprawom serbska motivatorka tam. To zonicze, sobotu rano na podziwieci.
1: Dundak!

0: Philomelos. Dirdam dejstva Marbie Drozene.
1: Hey, gut, okay. Tun witzigowe Taxi, so wie pschätzo ischi jara lubi.
2: Gotre witzigowe Taxi? Sto te minisch?
1: No, so wat witzige Zulzu, wat jedno blaka na drui is no scho wat dach. Jakoby w Taxi u sobu leciał.
2: Ah, trichi.
1: A runie wat tym przemysluju, sto bych mo witzige sobu na puć dach.
2: No, znacz niekajku poest, abo informaciju. Ludzo menuja to flyer, abo letak.
1: U, to so mi lubi. Wodzczyk mi to lachasem, prosiu tam let, tele wulke wopino.
2: Proszę, Jara.
1: Dziękuję, so. Tak,
2: A hiżo zapocznie nasz Philomelos do wopina cele wele małych dziarku dypacz. Je to wutrobička? A kulka lodu?
1: Cele prawie, lód. Boże je lecio. A z lecią zwiazam ja, a wszystkie dzieci. L, U, D. Lód.
2: A Philomelos dypa dale. Je to niekajki ptaczk?
1: Nic niekajki! To sem ja, Philomelos!
2: Uhaj! Do wulkeho wopina se zdypał wutrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A miezem nu a lodom přinže nitko išče tołste plus!
2: Aha, Philomelos plus lód je wulka lubosć.
1: Bingo! A tute wopino nitko z witzike cholcami do świata z czelu, a dokeż kuźdy wie, gdzie bydlu wiedziatyś, gdzie maja z lodom nimo przyjdź. He, he, na, he, he.
2: Aj, kajż skazanka zapieczene kałki, kisz wot samo do pyska przylecza?
1: Aj, aj. No ladaj, ladaj, tamle mój litak hiżo leci.
2: Ale što da netko? Philomelos hiszcze do dalšo wopina wutrobičku, kulku lodu, ptačka a plus zadba.
1: No wiezo! Dvojna prostwa, lepše šanze. A znać potom dvojne lód dostanu.
2: Philomelos, o ty kvoščá huba.

Ich bin Gabela Jadosbio, sie bietet die Nase dem Stimme, hajaka Quaschnehe, so meia Wonja wie Wobonice, dobre Wukubwanie, also Pravidwonie, najschella korische tisch extremne Situatie z Wutschuja, to jest so najpolsische nitko z aktuelne Situatio w Sorilcu, pokazało, a tisch dobrowolne Wonja wie Wobore, Pravidwonie, teike z Wutschuwania, Przewiedu, dobrowolni wolni w Wobornicy gminy Rabice-Rożant na przykład, deso czera wieczo w Szunowie, szice zromadnie w trzech skupinach zwuczywali. Z pomocą wulkoho mobilnego rybla, z którym szpichu rakieczanscy Wobornicy przyjeli, trenowachu delanscy Wobornicy haszenie so palacego wujenia na prywatnej leżoności. Dalsza stacja bie wukowanie w osoby z domskiego. Do bydlenia, kiedy by so bose zwotorać, dobiachu si w obornicy z Sernian, Smerdžace, Rožanta, koniec Šunova a Ralbic, z namocu przez wokna a durie przystupčevač. Na cici stacji potom pokazachu mašinistča jednotlivých viesnych woborů vôtovanie auto. V obdželivo by so čera na zvučovaniu delanskich woborníkov 8 a cici či woborníkov.

0: Meo metali sučerati šne zároče serbskie pjestovanie Jan Rade Serb veľa budušinie. Džetči bychu si vojerovsku, evangelsku svedžensku a votovsku drastu zvoblekli a s písanými bantami vokur meje rejovali. Povítav je hosči Danko takle.
1: Ljubi hošo, tu a tam, potrebne vas povítam. Menje našej šperacho a tež našich kúvokov. My ju dženča mietame a zdraščene tu šredne šmy. Čeme dženč vás veselič a hakle potom doma hič.
0: A vitali, a to z klibom a selusu džiči tež novu návodnicu v obvuka pistovarniu CSB Lauru Koblicovu. Wona ma jako od początka miesiąca zamówitość za jednacze CSB kubwaniszczu. Tyż najmniejsze bychu szełca czera na mieje metanoriowali. Spił miu miatacz solistka Valentina zaspiewa.
2: Šicere ne zdraščani, šitka sa tu vupeši, tyško vate ptac temenet, zaspevajme. Tuž na serbský hit.
0: A ja tak dožvichu budeský pistovaní, kajž v mnohých serbských kubvaniščach zase riane mieský svedžin zaušie generácie.

Šako bije džin čoko, a to zetkaše so vizu tiš serbska pčulnica. Ona šako je runje jubilejnem leče tovarstvo serbskih čovarjo, 120 let serbska pčulnica po takim. Tuž preprosuše tovarstvo tiš na neušedne zetkanje na džin čoko, a do domavého vekova. Niečo cicuči v osobu z toho tiež čuvario zromadži sa včera tam na Cinzendorfovom namieste pod projektom Serbského instituta Zorabistika Popuču Mienice sú si naposkali přednošk doktor Lubine Malinkuje. Ona vodžeše ich po malým veľkove a rozkvačeše v lohkým ozdobom tiež luštným vášňu, kaž čuvario písaja vo nastaču a živiniu tamnišie ochranuské vosady. Małe łodzinie dokuła wokół cyrkwie, nam im wo osobitościach domu powiedasze, że już je był sledzeniu wszystko wustledziła, a so wopczytała. Potem się zamknieszy so też biesada z przykuskom w towarstwu i równości 120 lat serbska pczulnica. Tutun dzień, albo tutun jubilej, wosłuchasz towarstwo po takim czera na dzień czołku w małym wielkowie.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mobije drozene.
1: Hey, gut, okay. Ratun witzigowe Taxi, so wie pschetzo ischi jara lubi.
2: Gott, witzigowe Taxi? Sto te minisch?
1: No, so wat witzige Zulzu, wat jedno blaka na drui is nosho wat dach. Jakoby w Taxi u sobu leciał.
2: Ah, trichi.
1: A runie wat tym przemysluju, sto bych mo witzige sobu na puć dach.
2: No, znacz niekajku poest, abo informaciju. Ludzo menuja to flyer, abo letak.
1: U, to so mi lubi. Wodzczyk mi to la razem, prosiu tam let, tele wulke wopino.
2: Proszę, Jara.
1: Dziękuję, so. Tak,
2: A iżo zapocznie nasz Filomelos do wopina, cele wele małych dziaku dypać. Je to wutrobička? A kulka lodu?
1: Cele prawie, lód. Boże je lecio. A z lecią zwiazam ja, a wszystkie dzieci. L, U, D. Lód.
2: A Filomelos dypa dale. Je to niekajki ptaczk?
1: Nic niekajki! To sem ja, Filomelos!
2: Uhaj! Do wulkeho wopina se zdypał wutrobičku, kulku lodu a sebe samoho.
1: A mje ze mnu a lodom přinže nitko išče tousté plus!
2: Aha, Filomelos plus lód je wulka lubosť.
1: Bingo! A tute wopino nitko z witzige culcami do sveta z čelu, a dokež kužde vie, dže bydlu vidžatiš, dže maja z lodom nimo pšinč. He, he, na, he, he.
2: Aj, kajš skazanka za pečene kauki, kiš vod samo do pyska pšileča?
1: Aj, aj. No ladaj, ladaj, tamle mój litak hižo leči.
2: Ale što da netko? Filomelos hišče do dalšo vopina vutrobičku, kulku lodu, ptačka a plus zadba.
1: No vizo! Dvojna prostva, lepše šanze. A snač potom dvojne lod dostanu.
2: Filomelos, o ty kvoščá huba.

Sibyl Gnadziewicz je a prietać potom za biedl hodziny nasze wusywanie zakończymy. Mam jeszcze raz pokiły za was. W Wortlicach skarczuje sojenca Gmińska Rada, a to wieczo z sedmich w Smieczkicach w Gratuni Woniowie Wobory. Marlies Heyer, autorka, wusledzuje w swojej knize, jak wobliwuje powietki, starodawna wieda a nowe dopoznacza z romatnym żywieniem wielka a człowieka. A przednoszuje runie o tym dżęca w Muzeju Zapadnie w Łużicy w Kamieńcu. Wokleczanskie dekanatne dusze pastorstwo przeproszuje serbskich młodostnych się na konferencu Augenblick do Lubija, do Jecz, a tam się naposkać przednoszk znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zarjadowanie te wotmie sotrie hakle cicyteje mie, przyzywicz pak może czaso janosisz czehać do jucyszeho. W sobotu proszę w Kamieńcu do ladania Siatie Muniki, tam zmija dzień wotoreniś duri, a to od do podnia 10 do przypodnia 12. Członoje domowinskie skupiny Panczycy Kuku, ten niech nie zabudu na swój mały kolesowanski wuliet jutce do Wotlec. Kolesowarie zetkają so na wieczo pieczych przy kukuskim pomniku, a szice dalsi, ten niech przyjedu potom pieczych direktnie do Wokleckie Kapoce przy rodzie. Tam was dr Bena Wauda po Kapoce pojedzie. Nauroczywszy so do Panczyc zetkają so skupinario ke zromadnemu grillowaniu.

0: Zapust, kokot. Błoszczańskie cunowanie metro 6 wużyca jo już pełna imaterialnego kulturnego derbstwa. Żowo nałogi a żywu tradiciu, ako przypeznajo Niemska UNESCO komisja, ako kradu obchowania godne. Znaśma dolna wużyca nęto szansu na dalszny titel, żowo serskie drogostki mieniu. Konkretnie są mienione dwejarecne dwerowe a wejsne mienia ako wydeśnie albo strażowie, albo żywe pelinowe a wedowe mienia ako dajo ešti błotach. To je była tema cora przy przedsedarstwie domowinskiej župy Dolna Łużyca wydeśnie a se pracować z dolnosiarskimi mieniami wo dalszny UNESCO titel by se upłasiło to groni cwąg župnego przedsedarstwa Karin Czokowa.
1: Dokulaż ma to wieste wliu na dalszne ujsze sarskie rice a podpiru sarskie rice.
0: Dalszne przypeznaše przez UNESCO by pomagało dolnosiarbam przy wejowaniu we penize a we politickim jadnaniu, to ja pečmanu cora župan Michael Apel. Karin Czukowa ja przyniosła ideju sobu wet zmakania ze Serskim Institutom w Miercu.
1: A jadna tak nini zajec od boka MWFK z podstupima, jo sama podla była, ta żeńska jo tam zagronita za to UNESCO derbstwo. A jo nam takie groniwa, aż to bużo se zawiesz rażisz, dokolaż ona jo takie nalicowa nam wszakie przykłady ze europejskie.

0: Nasze bubaki przyjazio nento hoten studio, metz muziki, fascinacja za francusko polsku chemikaku, a co cynie popszałom miastem abiturienty z lednego lieta, wiecie kutym temam nento wet moderatora Jakoba Predigkeita.
1: Dobry dzień, a witaj schon na nowy bubak. Ho, jo zase Jakob Predigkeit przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania poglednjome nedraz na żyncajszny program. Ako predne słyszymy Johanu Schernigolz. Wena jo se z fyzikarku a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zaberała, a za was zajmne fakty z jej żywienia zesperała. Co jo Marie Curie dojśpiła, a jo jo se rożonu pölku w swojom żywieniu szuzi zaniasło. K tomu pesdže věci vět Johana. Mimo toho, co mu uzgyniš, že jo vaše živině vás zaniaslo. Pasujúci k tož tomu přašaniu slyšeme Larisu Kabešolc. Vena, jo se plas svojich negajšných soboukniku DSG a obšašala, kak se jim v casu po abituri ježo, co su miastem šikno doživili a kak se šiknými změnami v živěniu obhradaju. Na końcu słyszymy potom Karolin Kühne. Wena jo se przeszanie stajua, kaki uznam muzika zalužima. Aby wesepnie moczu generaciu pöt lupu zewa, jo se Karo pla nekotarych swoich przyjaszelu a sobo ukniku obszaszała, kötare uznam ma muzika w ich żywieniu. Usledki na przeszowania, a przedewszym co modostne swyszy, dają na końcu uszczewania. Aby muziku słuchali, pak nie trebamy, aż do końca cakasz. Ho, your Pink Panthers, take me home.

0: Niento drogujome v casu sledk ku ženskej vedomnosti. Vena jo predna ženska, kateraž jo Nobelove myto dostava. Jej se groni Marie Curie a Johanna Schernigoitz ulice jo v jeje živjenju.
1: Marie Curie jo se v lešem 1807 a 1600 v Polskej naroživa ako Maria Salomea Skłodowska. Vena jo vytrosva v želu Polskej je, kenč jo tensas slušavke rusojskej. Normalne žoča, kak Maria nejomeva tam dobre šance na kuponje, kaž džinsajšne žen. Žočam nesu dovolili studirovaš. Veto jo Marie vjel gymnarska bila a jo kšela uknuš. Aby studirovaš, mögava jo šiknuva do Pariza. Matematiku a fyziku jo studirovala na spawnej univerzische Sorbonne. Vena nie jo tam jele miła, na przykład nie jo przece miła dost kieži. Vena jo uknuła kuszte žen a teke v noce. Po studiumie jo se zabirała z kompletnie novymi temami kaž radioaktivnost. Zgromadnie ze svojom mužom Pierre Curie stežiła wej v mávom laborje. Wenej z tej musałej przy swoim żyle kradu z czerpnie bysz, ale na końcu jo se to upłaszyło. Dokolaż Marie Curie jo dobywa gromaże z mandzielskim swoją prytne nobelowe myto wyleże 1903. Za namakanie dwieju chemiskeju elementowu, polonium a radium. To jo wielicny úspěch był, ale mandzielskie Curie nej z tej przestałej zlecisz. Po smerzi muža Pierre przy niekluce jo Marie dostała jogu profesuru, a jo była prytna ženska, kęć jo na zopon ucyła. Stavnje jo dalej sleživa. Uslik jo bylo druge Nobelove myto za Marie Curie na polu chemije. S tym jo byla prytna ženska z Nobelovim mytom a prytna persona, kateraž jo dostala dve Nobelove myta v dvema rozdzielnima přirodovedoma. Ona pak nie jo jano teoretiski sleživa. Cel praktiski v casu prednije svetoveje vojne uvijala mobilnu röntgenovu aparaturu. Přes to su mögali gojce malcne vižeš, že jo vojak zranjone byl. Živjenje Marie Curie jo tragiski skoncilo. Jeje živo z radioaktivnimi substancami jo jo zranilo. By jeje casu nie chyści znate było. Kak gadowate a szkotne toż te substancy su. Z kötary misz jo kuszty żen żywała. Wylejsze żywiesz nas czas do stury a czyżas cza, jo była tak chora, aż jo musała do choronie. Tam su anemiju. To kroni schrojenie kszwie diagnosticirowali. Marie Curie jo umriła 4. Julia w Francuskiej.
0: Marie Curie pokazuje młodym ludziom, aż mogą z kurażu, utrojnością a naskością wiele dojrzeć. Jo, a ja pokazuję wam młodym ludziom raz nową muzyku. Ten jeden albo drugi wird was joto znasz dostał sobu. Rapper Drake jo z letny końc tygodnia net ci alby naraz wersjawił. Niento ho z jednego z tych trzech albumów Iceman, Drake, the Molly Santana, a future ran to Atlanta.

0: My cesce plabubaka povedame w przemienienia a upominania p abiturie a w studiumie. W miercu smy przeszeli kak namakajosz przawu drogu do żywienia p szuli. Abo existirio tas cełego? Ale niewiestości nie przestanu, gaż se rozsużył za nowe miestno aba powołańsku ubisze. Na opak. Larisa Kabyszojc wie, co te nowe problemy są, a znasz takie, co możesz ocenić przeciwko tomu.
1: Za studium, albo po szuknie do nowego miasta sięgniesz, pomina se przewinusz. Musisz komfortną zonę spuścić, a z tym takie doma, familiu a przyjaciele. To jest zase ciężko, ja z drugim za Eli Judisojc. Za dualne studium Fashion Management musisz po chylach przez całą Niemsku sięgniesz.
2: Z mojego starego żywienia mnie wielkie feluje. Moja familia a moje przyjaciele są była w samskiej bable tak dwójkonięto, a sme dożyli tak wiele gromaże, jo wielkie przemienienie.
1: Milja Pasternakoc zu Jusy podobnie. Jej tak feluje.
3: Definitiv ne moje przyjaciele, katarisch som kuste zin v schuli, a kuste künstigenja na patiach vizua. Asavie bitlinje z moju mamu, tam jo bo chodnik stavne pone.
1: Živjenje njame žebiš ako v šulskim casu, a vrško musiš se přijucis na to. Njame žeš narav naš přijašele v domovni. Veto je važnje, nove přijašele v nove mjestče pitaš. Teke gaš, to nje je jadnoje. Ale na gluku Lin Klišojc, ken špidljivu mjestče Gera, a Julian Schreiber, njento v mjestče Rostock, ma njekotare tipe za toštu situaciju.
4: Gaš by mergava drugim lužam radodaš by bywa, až v předse musíša pšána byš. Luže v vašej fachovej kupce sú teke rozsúžili za ten smia. To je vaša prítna zgromadnosť. Na kúštom páže môžeša luže namakáš, s tými môžeša sa smiaš.
5: Na zachopienko jo bylo šeško, nové kontakty zaviesaš. Ale na Glukus som mörgo předevšom přes ogled zaredovanjo a party svinka casa citanjo namakáš cysk malcnia. Moja rada jo ersti woche sorbu syniš, takološ tam pösna još jele luži. Som teke namakau úske přijašele ve fáze klausuro, dokološ sme uknili gromaži.
1: Erst die Woche a Party su dobre möjnosti nove lužne zesnaš. Do gromadu je važne, nic jano v zachadnosti živi bish, ale spšaune bish a venhish. Emilia jo uknua, kak rostčenje živjenje v druge mjestče jo. Veto vestan jo pozitivna.
3: Jo se vjenja zahopjenke grozne v novo mjestče bidliš, v katerem šnikogo njezna još. Rondo gaš v hržebuzu na kuštej party pripadnje pšiješelo zmaka još, dokulaš se skerje všikne znaju. Jo pa gredna möjnosť, novo bok po sebe zesnaš, a zmakoš zajmnich luži, vod katerich möjžeš vjele navuknuš. Jo ważne wierzysz, aż su przy samym szyknu luzi na zachu pięku studia nowo w mieście, aku sami teke nowo przyjaciele pytają.
1: A nic ja lepiej za smakanie nowych luzi, aku zajemne aktywności. Wesemnie lnięto, aż lepsze przyjrzo, możności su przy samym nieskońcnie. Możesz o plejesz w jazorje, nowe kafejonie albo bary opytasz, kolasowasz, a miasto uzgonisz, open air festiwale albo wiki oglądasz, se przyzamknusz sportojskich kubkam, upytajszo na com szmaszo luszt. A teke gasz casy cwi blujoszo, nie zapniszo, przeszek nie je jano upominanie, ale teke szansa. To teke myśli se Julian.
5: Przeważnie mej przeszek ma dobre bodce, dokulasz możem nowe miasto poznasz. Se wird to obschimieje nowe obswiet, nowe soziale kontakte, a szansu horizont rozszerisch.
1: Przemienienie jo żyje żywienia. Przyrodnie masz czach, ale weto musisz, a kolin, na to se myslisz, aż obytajosz.
4: Ca spożywasz, a w momencie żywisz. Ten wysypny czas jo nima tak malcnie.
0: Ja, to ja pszałuję. Mogu wam to ze swojskich nazgonieniu konisz. Miastem nie jestem już o wiece przy samym 3 leta w szuli, a se przece jeszcze tak zacuła, akoby wicze zajcza buziak zwynie, kejdż mnie z casom kdys gepesła. Petakem pedewajsza cas, przyjaciele. Dalej, że z dalcznym Fiegutsong. Tu as Overdrive.

Zapust, kokot. Błoszczańskie cunowanie metro 6 wużycają już pełna imaterialnego kulturnego derbstwa. Żowo nałogi a żywą tradiciju, jako przypeznają Niemska UNESCO-komisja, jako kradu obchowania godne. Znaczma dolna wużyca nęto szansu na dalszy titel, żowo serskie drogostki mienią. Konkretnie są mienione dwejarycne dwerowe a wejsne mienia ako wydeśnie albo strażowie, albo żywe pelinowe a wedowe mienia ako

0: MWFK, Spodstupima, jo sama podla byla, ta ženska jo tam zagronita za to UNESCO derbstvo. A jo nam teke groniva, až to bužo se zavisze raži, štokoláž ona jo teke nalicova nam šake příkvade z europskie, žož jo to južo Toż teoriecu teke na listczynie.
1: Dobre szanse z takim, żeby dolna wóżyca dejawa nie to rozsłużysz lic, co byś nosarka wedpowiednie przyspy w UNESCO titel. Taka przyspa jo wieliki nadok, za to by trebali profesjonalny pomoc a peneze, tak co reśna dyskusja.
0: Serski Instytut bożo to nie prawie raz w żubnym przedsedarstwie w gwonym przedstajisz, a pen musimy dalej dyskutować, jak wiele żywo to jo, kto bużo tam podpierowaś, a tak dalej.
1: Szansa za dalszy UNESCO-titel obstoje za Dolną Łużycą. Więcej nowościów wet żupy Dolna Łużyca słyszysz o Piotr Planas w serskim programie.

W delnym ujeździe w Gornej Łużyce chodził ja do szule we Warnocicach w Czeskiej, a ja sobą założył po drugiej światowej wojnie serski teatr w Budyszynie. Ja był tam pierwszy asystent a dramaturg pan Teke Graja. 2018 ja stojał z jedny raz na jawiszczu w inscenacji Olsenbande w Budyszynie. Ja wiele grasza ja Teke sam przestaju do serskiej rycy.

0: No, s našimi žince také ešte na svieženiu klip a sú alebo hoši busu, ale také druhý sviežen žince, jo, kto neznajú dešajnskú serboku Marianu Vorakovu, južo je je mazen sodla, vena je bova cas živenia také obžilona na tom burskem a serskem, žince svieži vena kulovate živiša se te národne žen, a kutej gešpie jo se Maria Elikoska Winglerova dáva z neju do rozkrona.
1: Moja mama je gona teba šajča, oko vesem i tam je barulno namša, a tam su te zvene zvenili, a tam sme se narožil.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mje to šerje, jo bil zdešna. Mama Marjana Kraucoć z Pelske je, v Žiluje. Tyke nan jo mu zau do vejny, a je je kenc, jo bil grozny.
1: A zjawia mi się, aż pewnie se upaliło całą deszne, za całą brożne, a ja som na taj czach, ja se ubiedła we domu, a ja som na drugi bok szła tym ludziom do gumna.
2: Serskú riec jo słyszała wet małego, doma a wejsy.
1: Te su se serskie ulicvali, a tam som ja se nasłuchała, aż wani se se pejedały, przece, kad sme jedli tak za blidom. A pred som ja to nachher tak wety nauknula, wety starších. Te starše ľudia, te su serskie pejedali. Jo, zapoli, a tak, kad su prišli gromadu, te stále babi, te su prišli serskie pejedali. Teraz som mogli pili lip serskie, ak nimskie. Tega nisu niske tak richtig megli.
2: Cerkwia jo grała w tom czasu ważną rolę w żywieniu.
1: Pili su szli te ludzie kuśtu, nijelu, namszu, ale nic cała familia. Ima Jan, ta mama ola ta nan. U nas oma jo pili tak było. Ja som lupiona, ja som gari brana, a ja som tike bra swajśbu deszle. Cerkwi jo. A ja som moda nisu serskie pratkowali, to ja den tak lepszy szło. Ja nie som serskie uknula, ja to aż. My w szuli serskie, ale byliśmy niemskie pejedali. Waskaby to uknuli u szuli, nic.
2: Marjana Vorakova jo była przecej żywa na Burskem.
1: Przy LPG som ja była pentike we groszy, ja som tike była za Burskie. A ja som mam odeż uczo, som ja se przecej roniwa, ja som iż wielki wirtschaft, jo szwile dziewa jo. To było przez moje cel. Jo, a potem tych tak było, potem ma wiele dziewa, wiele dziszy, a to jo, potem tak było świetno.
2: Gasz jo przaszana, psiecej rada podpiera tych, ak se za to serskie zajmują. Lec na zaredowaniach rycnej szule, albo w istnych swiezieniach. Ale lec me, że se serska ryc zdziarżaś?
1: Ja som tych za to. A ja przecej gronim, ja nie som luci in domowina, ale ja bym przecej pomagała, gaż wene nieco się wyjrzyć, ale ja som przecej myslim, te nie byłem wszystkim durch, dlatego, że gaż ty już dolodabnić i toga nikt nie rozumie, to serskie nic. To co mało tych ludzi pili, co te ludzie jest do serskie pejadali szuć, ale nie, to tak małko.
2: Serska ryc i opak kszuty žil jeje živinja.
1: No, ta šuša, gaž my okol, ma sme sarske ľužia ubydlíme a to šuša pen ajnkli tomu.
2: Tyke nałogi, adrastva, sú psiecej sušali k tomu.
1: Ja som bola v šuli, ja a ešte Jana, my sme boli dve žuči, ak sme boli burské. Ale to nie było cud wujków, dlatego aż te drugie nie są za to byli. A ja som była młoda żelona, a potem była kermusza. A tamśmy byli trzy baby burskie, a wszystkie belgajskie. A sme gronili męż burskie, to trochę rydne. A panieśmy tylko szli, aż se byli sam, tam byli negatujesz już pos.
2: Aż za sej zajm za bursku drastwu przybiera, ju wielgin jaseli.
1: Jo, to se bez predoba. Je szuzi, wiesz, to sa zapusti, a szuzi, a kokot, a trochę rydne se drastwu. Ja tych som všetko obliekam, a nie som uroniva, leca ja pru 90, nie pru ja vece vás obliekaš, a to sú sa smiali. Ty môž to, my som zás príč.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajo, niame, že se ju predstaviš bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacene, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, ve tej Jurišku, aj tajemová piaca a Váriš, ach, ve všetkne sách. Tajemová Jana, ako jo šuši pomagala tých a ževala. Ja som všiny sobu getvala a som sa vidie vezgledala. A prvne vena všetko, no ja gaš vena nevšo, prvne pia, ja som nie, to nepia, ty ľužia. A to je prvne tak přišlo. Ja sa še žicla k piaku, a Várim tých, also ja som za to. A den by tých, ja mám bursa, ho ju piac sopíš, veli. Ja rozumiem, ma zainz, brustakoju, nic brustorty. Ja sam ich dobro mazanj, ja sam už stvarnoški gotova.
2: To živenje jo se v tih 90 letah kradu zmenilo.
1: Jo, ali peli so te luše več gromadu žalšali, ali žinca več nic. Žinca je kušče gleda bluz obzaha ven, ima šekno, tak. Peli jo jantom drugemu pomagal, a tih dec so dal, mi smo mi peli vele mloka. Mi smo prestali susedov, te niso tak bile milja več tiši. Njen ne bi nikomu nic daš. To je šekno u nas njen.
2: Marjana Vorakova se jaseli až matoserske v jeje familiji nadalej svejo mestno.
1: Moja ejka žuka, ta ževa žilja v tem serskim kindergartenu, a tam moja venja serske tih pejedaj s temi hišimi, a je se spredova tam. Jo, ja bom frejdu až to gotujo, a vena ma to štike žuča, gejca, ta mauka je sirja, a te jo tih uši dava drastu šiš, bursko. Tako je uroč nas, ale to je to ti krenje. Kašuje, da ste nesto bo luz, umsuka tak, pa bi to vapše z Burska.
0: Jo, naša kipača so Marjana Vorakova obžiljiva na serskem živenju, a jo rada petbirava zajmovanih modih a starših luži je let na zaredovanjah recnje šule abo vesnih svježenjah, a nic nejo, kšel na žeden pac zbiš je dobri mazancu. Kugašpje, živiša se tega bostaka sledne tužin, ne, ten tužin, džinca, tako pšal, jo se z njim prorozgranjava Marja Likovska-Winklerova.

0: Nasze bubaki przełzio nęto hoten studio, metz muziki, fascinacja za francusko polsko chemikaku, a co cynie popszałom miastem abiturienty z lednego lieta, więcej kutym temam nęto wet moderatora Jakoba Predigkeita.
1: Dobry dzień, a witaj schon na nowy bubak. Ho, jo zase Jakob Predigkeit przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania poglednjome nedraz na żyncajszny program. Ako predne słyszymy Johanu Schernigolz. Wena jo se z fyzikarku a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zaberała, a za was zajmne fakty z jej żywienia zesperała. Co jo Marie Curie dojśpiła, a jo jo se rożonu pölku w swojom żywieniu szuzi zaniasło. K tomu pesdže věci vět Johana. Mimo toho, co mu uzgyniš, že jo vaše živinie vás zaniaslo. Pasujúci k tož tomu přašaniu, slyšeme Larisu Kabešolc. Vena, jo se pla svojich negajšných soboukniku DSG a obšašala, kak se jim v casu po abituri ježo, co su miastem šikno doživili a kak se šiknými změnami v živieniu obhradajú. Na końcu słyszymy potom Karolin Kühne. Wena jo se przeszanie stajua, kaki uznam muzika zalužima. Aby wesepnie moczu generaciu pöt lupu zewa, jo se Karo pla nekotarych swoich przyjaszelu a sobo ukniku obszaszała, kötare uznam ma muzika w ich żywieniu. Usledki na przeszowania, a przedewszym co modostne swyše, dają na końcu uszczewania. Aby muziku słuchali, pak nie trebamy, aż do końca cakasz. Ho, your Pink Panthers, take me home.

0: My cesce plabubaka povedame w przemienienia a upominania p abiturie a w studiumie. W miercu smy przeszeli kak namakajosz przawu drogu do żywienia p szuli. Abo existirio tas cełego? Ale niewiestości nie przestanu, gaż se rozsużył za nowe miestno aba powołańsku ubicze. Na opak. Larisa Kabischoitz wie, co te nowe problemy są, a znasz takie, co możesz ocenić przeciwko tomu.
1: Za studium, albo po szuknie do nowego miasta sięgniesz, pomina se przewinusz. Musisz komfortną zonę spuścić, a z tym takie doma, familiu a przyjaciele. To jest zase ciężko, ja z drugim za Eli Judisoitz. Za dualne studium Fashion Management musisz po chylach przez całą Niemsku sięgniesz.
2: Z mojego starego żywienia mnie wielkie filuje. Moja familia a moje przyjaciele są była w samskiej bable tak dwójkonięto, a sme dożyli tak wiele gromadze, jo wielkie przemienienie.
1: Milja Pasternakoitz zu Jusy podobnie. Jej tak filuje.
3: Definitiv ne moje przyjaciele, katarisch som kuste zin w szuli, a kuste künstigenia na patiach wizioa. A sowie bitlinie z moju mamu, tam jo był chodnik stawny pełny.
1: Żywienie niamy, żebyś ako w szulskim casu, a wężko musisz ce przyjucyś na to. Niamy, żeś narał nasz przyjaciele w domu ni. Weto, jo ważnie, nowe przyjaciele w nowym mieście pytasz. Czekaj, gasz, to nie jest jadnoje. Ale na gluku Lin Kliszoitz, kien szpudliwy mieście Gera, a Julian Schreiber, nieto w mieście Rostock, ma niekotare typy za tożtu sytuację.
4: Gasz by mergawa drugim ludziom radodasz by była, aż w przedce muzysza pszana bysz. Ludzie w waszej fachowej kupce są takie rozsłużyli za ten zmia. To ja wasza prytna zgromadność. Na kusztym parze możesz ludzie namakasz, z tymi możesz się zmiasz.
5: Na zachow pięknie ja było szeszko, nowe kontakty zawiesasz. Ale na glukus są mogą przede wszystkim przez ogled zaredowania a party swinka casa cytania namakasz cyskmalcnie. Moja rada jo ersti woche sobusy niż, tak oloż tam pösna joż jele luzi. Som teke namakał uske przyjaciele we fazie klausuro, tak oloż smy uknili gromadzy.
1: Ersti woche a party su dobre możności nowe luzi zeznasz. Do gromadu jo ważne nic jano w zachadności żywy byś, ale sprzałny byś, a wenhysz. Emilia jo uknuła, jak rozczynie żywienie w drugim mieście jo. Weto wystanie pozytywna.
3: Jo sobie nie zachopięgę grozne w nowym mieście bydlisz, w którym nikogo nie znajesz. Rondo gasz w chyżybuzu na kuszte party przypadnie przyjaciele zmakajesz, dokolaż se skierje wszykne znaju. Ja pak rena możność, nowy bok po sebie zesnasz, a zmakasz zajmnych ludzi, w których możesz wiele nawuknusz. Ja ważne wierzysz, aż su przy samym wszyknu ludzi na zachód pięku studia nowego mieście, aku sami takie nowo przyjaciele pytają.
1: A nic ja lepiej za smakanie nowych ludzi, ako zajemne aktywności. Wesemnie lnięto, aż lepsze przyjrzo, możności su przy samym nieskończnie. Możesz o plejesz w jazorie, nowe kawejonie albo bary opytasz, kolasowasz, a miasto uzgonisz, open air festiwale albo wiki oglądasz, se przyzamknusz sportojskich kubkam, upytajsz o na comsz masz o luszt. A teke gasz casy cwi blujosz o, nie zapnisz o, przeszek nie jo jano upominanie, ale teke szansa. To teke myśli se Julian.
5: Przeważnie mej przeszek ma dobre bodce, dokulasz możem nowe miasto poznasz. Cewieto obszimieją nowy obswiet, nowe socjalne kontakty, a szansu horyzont rozszerzyć.
1: Przemienienie jo żyje żywienia. Przyrodnie masz czach, ale weto musisz, a kolin, na to co myślisz, aż opytajesz.
4: Co spożywasz, a w momencie żywisz. Ten wysypny czas jo nima tak malcnie.
0: Ja, to ja pszałuję. Mogę wam to ze swojskich nazgonieni ukonić. Miastem nie jestem już o wiece przy samym 3 leta w szuli, a se przece jeszcze tak zacuła, akoby wicze zajcze buziak zwynie, kiedyś mnie z czasem kiedyś gie posła. Petakiem pożywajsza czas, przyjaciele. Dalej, że z dalszym Fiegutsong. Tu as Overdrive.